klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.

Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.